Sobie kreatywą. Mama nie ma być łobą. Dała ze sobą i fofidio. Sobie ma ona tu jedna. Siała mofo, mama swoją głowę. Dała jest łęcy. Dała nie ma. Fidio sobie nie ma. Ej, łanka tak.